0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polnisches Radio in Oberösterreich.
1: Na falach 105 MHz.
2: Auf 105,0 MHz.
0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
3: Polnisches Radio in Oberösterreich.
4: Dzień dobry Państwu. Minęła godzina 12. Witamy w samo południe na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii. Dzisiejszy dzień, 3 maja, zajmuje szczególne miejsce w polskiej historii i tożsamości. To dzień zadumy, wspólnoty i pamięci o wartościach, które przez pokolenia kształtowały nas jako naród. Ale to także dobry moment, by spojrzeć szerzej i zatrzymać się na chwilę refleksji nad historią, która wydarzyła się tutaj, gdzie dziś jesteśmy.
5: Już za 2 dni, 5 maja, przypada 81. rocznica wyzwolenia obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen, miejsca niewyobrażalnego cierpienia, ale także świadectwa siły ludzkiego ducha. W dzisiejszej audycji chcemy przywołać pamięć o ofiarach, oddać hołd tym, którzy przeszli przez piekło obozów oraz przypomnieć, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci historycznej, szczególnie tu w Górnej Austrii. Dzisiejszą audycję poprowadzą Paulina Artmüller
4: i Piotr Kwiatek. Będziemy mówić o pamięci, o historii, ale także o odpowiedzialności, tej, którą niesiemy jako kolejne pokolenia. Bo pamięć to nie tylko wspomnienia, to zobowiązanie. Zapraszamy Państwa do wspólnego przeżycia tej audycji.

0: Dziś w naszej audycji wracamy pamięcią do historii obozu w Mauthausen-Gusen w związku ze zbliżającą się 81. rocznicą ich wyzwolenia. To historia miejsca, które znajduje się bardzo blisko nas, tutaj w górnej Austrii, a które przez lata było świadkiem niewyobrażalnego cierpienia i tragedii tysięcy ludzi. Obóz koncentracyjny Mauthausen został założony w 1938 roku, krótko po aneksji Austrii przez III Rzeszę. Jego lokalizacja nie była przypadkowa. Znajdował się w pobliżu kamieniołomów, które od początku miały stać się miejscem niewolniczej pracy więźniów. Od samego początku był to obóz o szczególnie ciężkim charakterze. Trafili tu ludzie uznani przez nazistowski system za niepożądanych. Przeciwnicy polityczni, inteligencja, przedstawiciele różnych narodów. Z czasem obóz rozrastał się i stał się jednym z najważniejszych elementów systemu terroru.
1: To miejsce, w którym człowieka pozbawiono wszystkiego, co definiuje jego świadomość. Najpierw rzeczy osobistych, potem imienia, a na końcu godności. Pozostawał numer i obowiązek pracy, często ponad granice ludzkiej wytrzymałości.
0: Codzienność więźniów oznaczała głód, choroby i nieustanne zmęczenie. Praca trwała od świtu do zmierzchu bez realnej możliwości odpoczynku. Szczególnie brutalna była praca w kamieniołomach, gdzie więźniowie musieli dźwigać ciężkie bloki kamienia i transportować je po stromych schodach.
1: Schodach, które do dziś nazywane są schodami śmierci. Wielu więźniów nie było w stanie ich pokonać. Brak sił, wycieńczenie i przemoc sprawiały, że codziennie ktoś tam zginął.
0: Mimo tych warunków w obozie istniała solidarność. Więźniowie pomagali sobie nawzajem, dzielili się jedzeniem, wspierali się psychicznie, próbowali zachować człowieczeństwo w miejscu, które miało je całkowicie odebrać. W ostatnich dniach wojny sytuacja była napięta. Więźniowie nie wiedzieli, co ich czeka. W nocy z 2 na 3 maja załoga SS opuściła obóz, a 5 maja 1945 roku wkroczyły wojska amerykańskie.
1: Dla ocalałych był to moment, który trudno opisać. Koniec niewoli i początek czegoś, co dla wielu było już nieznane. Życia poza obozem. Ale dla tysięcy innych ten moment nigdy nie nadszedł.

0: Obóz Gusen powstał w 1940 roku jako filia Mauthausen, jednak bardzo szybko przestał być jedynie jego uzupełnieniem. W relacjach więźniów zapisał się jako miejsce jeszcze bardziej brutalne, w którym warunki życia były skrajnie ciężkie, a szanse na przeżycie znacznie mniejsze. To właśnie tutaj trafiały tysiące Polaków, przede wszystkim przedstawicieli inteligencji, nauczycieli, lekarzy, inżynierów, artystów, księży i działaczy społecznych. Byli to ludzie, którzy stanowili fundament życia społecznego i kulturalnego. Ich obecność w obozie nie była przypadkiem. Była częścią planu, którego celem było osłabienie i wyniszczenie narodu poprzez zniszczenie jego elit.
1: Można powiedzieć, że do Gusen trafiali ci, którzy mieli wpływ na innych, którzy kształtowali myślenie, edukację i życie społeczne. I właśnie dlatego byli szczególnie niebezpieczni dla systemu, który opierał się na strachu i posłuszeństwie.
0: Warunki w obozie były skrajnie trudne. Więźniowie pracowali ponad siły, byli niedożywieni, pozbawieni opieki medycznej i narażeni na ciągłą przemoc. Długość życia w obozie liczono często w miesiącach, a niekiedy w tygodniach. Praca odbywała się przede wszystkim w kamieniołomach oraz przy budowie i rozbudowie podziemnych zakładów przemysłowych. Była to praca fizycznie wyniszczająca, wykonywana w bardzo trudnych warunkach, bez odpowiedniego odpoczynku i bez realnej możliwości regeneracji sił.
1: Wspomnienia więźniów pokazują, że każdy dzień zaczynał się od tej samej niepewności. Czy uda się go przeżyć? Czy starczy sił, by wykonać pracę? Czy organizm wytrzyma kolejny wysiłek?
0: W miarę rozwoju kompleksu obozowego coraz większe znaczenie zyskiwała praca w podziemnych sztolniach. To tam więźniowie byli kierowani do produkcji elementów uzbrojenia dla niemieckiego przemysłu wojennego. Praca pod ziemią oznaczała brak światła dziennego, ograniczony dostęp do powietrza, ciągły hałas i wszechobecny pył. Warunki te prowadziły do szybkiego wyniszczenia organizmu.
1: Można powiedzieć, że była to praca w świecie odciętym od wszystkiego. Od natury, od czasu, od normalnego życia.
0: Mimo tego wszystkiego, więźniowie starali się zachować resztki człowieczeństwa. Pomagali sobie nawzajem, dzielili się tym, co mieli i próbowali wspierać się psychicznie. W takich warunkach nawet najmniejszy gest miał ogromne znaczenie. Jedno słowo, kawałek chleba czy zwykła obecność drugiego człowieka.
1: Bo w miejscu, gdzie wszystko miało odebrać człowiekowi godność, najważniejsze było to, by jej nie stracić.
0: Szacuje się, że przez obóz Gusen przeszły dziesiątki tysięcy więźniów, a ogromną część ofiar stanowili Polacy. To sprawia, że historia tego miejsca jest szczególnie ważna także dla naszej pamięci narodowej.
1: To nie jest tylko fragment historii II wojny światowej. To także część naszej historii. Historii ludzi, którzy zostali tu pozbawieni życia tylko dlatego, kim byli.

0: Wraz z rozwojem wojny obozy Mauthausen i Gusen zaczęły się dynamicznie rozrastać. Początkowo miały pełnić funkcję miejsca izolacji i wyniszczenia więźniów, jednak z czasem stały się ważnym elementem niemieckiej gospodarki wojennej. Powstawały kolejne podobozy, rozbudowywano infrastrukturę, a liczba więźniów stale rosła. W 1944 roku uruchomiono Gusen II, a następnie Gusen III. Każdy z tych obozów miał swoje konkretne zadania, ale wszystkie były częścią jednego systemu. Systemu opartego na przymusowej pracy i całkowitym podporządkowaniu człowieka.
1: To był system, w którym człowiek przestawał być kimś, a stawał się czymś. Zasobem, siłą roboczą, elementem mechanizmu. Liczyła się tylko jego wydajność i to, jak długo jest w stanie pracować.
0: Szczególne znaczenie miały podziemne sztolnie Bergkristall, znajdujące się w pobliżu Gusen. To właśnie tam więźniowie byli kierowani do pracy przy produkcji elementów samolotów dla niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Praca pod ziemią oznaczała zupełnie inne warunki niż na powierzchni. Brak światła dziennego, duszne powietrze, wszechobecny pył i hałas powodowały szybkie wyniszczenie organizmu.
1: To była przestrzeń, w której człowiek tracił poczucie czasu. Dzień i noc przestawały mieć znaczenie. Liczyła się tylko praca i przetrwanie kolejnych godzin.
0: Więźniowie pracowali często po kilkanaście godzin dziennie, bez odpowiednich przerw i bez możliwości regeneracji. W takich warunkach nawet najsilniejszy organizm nie był w stanie funkcjonować długo. Szacuje się, że przez cały kompleks Mauthausen-Gusen przeszły setki tysięcy więźniów, a dziesiątki tysięcy zginęły. Nie tylko w wyniku bezpośredniej przemocy, ale także z głodu, chorób i wycieńczenia.
1: Za tymi liczbami kryją się konkretne historie, konkretni ludzie. Każdy z nich miał swoje życie, swoje marzenia, swoje plany. I każdy z nich stracił coś, czego nie da się już odzyskać.
0: To właśnie dlatego tak ważne jest, by patrzeć na tę historię nie tylko przez pryzmat liczb, ale przede wszystkim przez pryzmat człowieka.

0: Po zakończeniu wojny można by się spodziewać, że miejsca takie jak Gusen natychmiast staną się ważnymi punktami pamięci. W rzeczywistości jednak proces ten był znacznie bardziej złożony i rozciągnięty w czasie. Teren dawnego obozu przez wiele lat nie był odpowiednio chroniony. Część zabudowy została rozebrana, inne elementy uległy zniszczeniu, a teren stopniowo zaczęto wykorzystywać do zupełnie innych celów. Pojawiły się domy, drogi, zakłady pracy.
1: Z perspektywy czasu może to budzić zdziwienie, a nawet sprzeciw. Jak to możliwe, że miejsce tak tragicznie mogło zostać w pewnym sensie wchłonięte przez zwyczajne życie?
0: Powodów było wiele. Po pierwsze, ogromne zmęczenie wojną i potrzeba odbudowy codzienności. Ludzie chcieli wrócić do normalnego życia, odbudować domy, odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Po drugie, trudność w konfrontacji z przeszłością, szczególnie w regionach, które znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie obozów. Pamięć o nich była bardzo bliska, ale jednocześnie trudna do przepracowania.
1: To była pamięć, która wymagała zadania sobie bardzo niewygodnych pytań. O to, co się widziało, a co się zrobiło, albo czego się nie zrobiło.
0: W efekcie przez wiele lat historia Gusen nie była szeroko obecna w przestrzeni publicznej. W przeciwieństwie do Mauthausen, które stosunkowo szybko stało się miejscem pamięci o znaczeniu państwowym, Gusen pozostawało na uboczu.
1: A przecież skala cierpienia i liczba ofiar były tam ogromne. To nie było miejsce drugorzędne.
0: Z czasem zaczęło dochodzić do sytuacji, w których na terenie dawnego obozu toczyło się normalne życie. Dzieci bawiły się w miejscach, gdzie wcześniej znajdowały się baraki, a mieszkańcy często nie mieli pełnej świadomości historii tego miejsca.
1: To pokazuje, jak łatwo pamięć może zostać zatarta, jeśli nie jest świadomie pielęgnowana.
0: Dopiero po latach zaczęto dostrzegać, że brak upamiętniania Gusen jest poważnym problemem, nie tylko historycznym, ale także moralnym.

0: Przełom w podejściu do pamięci o Gusen nie nastąpił nagle. Był wynikiem wielu lat pracy ludzi, którzy nie chcieli pogodzić się z zapomnieniem. Najważniejszą rolę odegrali byli więźniowie obozu oraz ich rodziny. To oni zaczęli przypominać o tym miejscu, opowiadać swoje historie, spisywać wspomnienia i domagać się godnego upamiętniania.
1: Dla wielu z nich była to nie tylko kwestia historii, ale także osobistej pamięci o bliskich, o tych, którzy zginęli i nie doczekali wyzwolenia.
0: Zaczęto organizować pierwsze spotkania, rocznice, uroczystości. Powstawały inicjatywy społeczne, które miały na celu zachowanie tego miejsca w świadomości kolejnych pokoleń. Stopniowo pojawiły się także pierwsze trwałe formy upamiętniania. Pomniki, tablice, miejsca pamięci.
1: Każdy taki element miał ogromne znaczenie. To były konkretne znaki mówiące, tu wydarzyła się historia, o której nie wolno zapomnieć.
0: Z czasem działania te zaczęły przyciągać uwagę instytucji państwowych oraz organizacji międzynarodowych. Historia Gusen zaczęła być obecna w badaniach naukowych, publikacjach i debacie publicznej.
1: To był moment, w którym pamięć przestawała być tylko prywatna, a stała się częścią wspólnej świadomości.
0: Proces ten nie był łatwy ani szybki. Wymagał zaangażowania, determinacji i często wieloletnich starań.
1: Ale właśnie dzięki temu dziś możemy mówić o Gusen jako o miejscu, które powoli odzyskuje swoje miejsce w historii.

0: Współcześnie działania związane z upamiętnieniem Gusen nabierają coraz większego znaczenia. Coraz więcej mówi się o konieczności ochrony tego miejsca oraz o jego roli w edukacji historycznej. Prowadzone są badania, tworzone są archiwa, a także realizowane projekty mające na celu udokumentowanie relacji świadków.
1: To bardzo ważne, bo z każdym rokiem odchodzi pokolenie, które mogło opowiedzieć o tych wydarzeniach z własnego doświadczenia.
0: Dlatego tak istotne jest utrwalenie tych historii w formie nagrań, publikacji i materiałów edukacyjnych. Ważnym elementem są także działania podejmowane przez różne państwa, w tym Polskę, które zabiegają o zachowanie miejsc pamięci i ich właściwe upamiętnienie.
1: Bo dla wielu narodów to miejsce ma szczególne znaczenie. Jest częścią ich historii i tożsamości.
0: Coraz większą rolę odgrywa również edukacja. Młodzi ludzie mają możliwość poznawania historii Gusen poprzez wizyty, projekty edukacyjne i spotkania.
1: To pozwala nie tylko poznać fakty, ale także zrozumieć ich znaczenie.

0: Młode pokolenie odgrywa dziś kluczową rolę w zachowaniu pamięci o takich miejscach jak Gusen. To właśnie młodzi ludzie coraz częściej zadają pytania i szukają odpowiedzi. Interesują się historią, angażują się w projekty edukacyjne i uczestniczą w wydarzeniach upamiętniających.
1: To bardzo ważne, bo pamięć nie może być przekazywana tylko w sposób formalny. Ona musi być zrozumiana i przeżyta.
0: Nowoczesne formy przekazu, filmy, projekty multimedialne, nagrania świadków historii sprawiają, że przeszłość staje się bardziej dostępna i bliższa.
1: Ale najważniejsze pozostaje pytanie. Co my z tą wiedzą zrobimy?
0: Bo historia nie kończy się na poznaniu faktów. Ona zaczyna się tam, gdzie zaczynamy ją rozumieć.
1: I gdzie zaczynamy wyciągać z niej wnioski.

0: Na zakończenie naszej audycji chcemy zaprosić Państwa do wspólnego przeżywania nadchodzących uroczystości upamiętniających 81. rocznicę wyzwolenia obozów Mauthausen-Gusen. To szczególny czas, w którym pamięć o ofiarach nabiera bardzo konkretnego wymiaru poprzez obecność, skupienie i wspólne uczestnictwo w wydarzeniach rocznicowych.
1: To także moment, w którym historia przestaje być tylko opowieścią, a staje się doświadczeniem przeżywanym w miejscu, gdzie naprawdę się wydarzyła.
0: Uroczystości odbędą się w dniach 9 i 10 maja i obejmą kilka miejsc związanych z historią obozów systemu Mauthausen-Gusen.
1: W sobotę 9 maja obchody rozpoczną się o godzinie 9.30 złożeniem wiązanek przed pomnikiem ofiar KZ Ebensee oraz przy dwóch polskich pomnikach. O godzinie 10.30 zaplanowano główne uroczystości na terenie KZ Ebensee.
0: O godzinie 13.45 odbędzie się złożenie wiązanek przed polskim pomnikiem przy wejściu do sztolni Bergkristall. Natomiast o godzinie 17 zaplanowano uroczystości na placu apelowym KZ Gusen, po których nastąpi przejście do Gusen Memorial oraz złożenie wiązanek przed piecem krematoryjnym i polskimi tablicami pamięci.
1: W niedzielę 10 maja główne uroczystości odbędą się na terenie byłego obozu KZ Mauthausen. Już od godziny 9 przedstawiciele ambasad i delegacji będą składać wiązanki przed pomnikami różnych narodów.
0: O godzinie 9 rozpocznie się także msza święta przy polskim pomniku, połączona ze złożeniem kwiatów.
1: O godzinie 11 rozpoczną się główne uroczystości rocznicowe, a około 11.45 przewidziane jest przejście przez plac apelowy.
0: Po zakończeniu uroczystości zaplanowano również przejście delegacji Szkoły Polskiej w Wiedniu oraz Związku Harcerstwa Polskiego z Mauthausen do Gusen. To wydarzenia, które co roku gromadzą osoby z różnych krajów, przedstawicieli instytucji, rodzin ofiar oraz wszystkich tych, którzy chcą oddać hołd zamordowanym.
1: Zachęcamy Państwa do udziału w tych uroczystościach. To nie jest tylko symboliczny gest, to obecność, która ma znaczenie. To pamięć, która trwa.
0: Historia obozów Mauthausen-Gusen to jedna z najtrudniejszych kart XX wieku.
1: Ale to także historia, która uczy, czym jest człowieczeństwo i jak łatwo można je odebrać.
0: Dlatego tak ważne jest, by tę historię przypominać.
1: Bo pamięć nie jest tylko wspomnieniem.
0: Jest odpowiedzialnością.
1: Za przeszłość i za przyszłość. Niech te nadchodzące dni będą dla nas wszystkich okazją do zatrzymania się i chwili refleksji.
2: Zapraszamy teraz do wysłuchania refleksyjnej wypowiedzi Władysława Szepelaka, który przeżył pobyt w obozach koncentracyjnych Auschwitz i Mauthausen.
3: Życie jest śpiwką. Tak to w życiu bywo, płynie jak śpiwka i tak się urywa.

Gdy kilka miesięcy miałem, mama mnie na ręce wzięła i w Ludźmierzu, poza ołtarz, na kolanach poleciła Matce Boskiej. Prosiła niebieskiej Pani, by przez całe moje życie zawsze o mnie pamiętała. Kiedy przyjdą nawałnice, swym płaszczem mnie ochraniała. Idąc dalej przez życie, ja stale miałem dwie matki. Tę, która mi życie dała,

0: Dzień dobry Państwu. Zapraszamy Państwa na naszą audycję radiową, która jest w wyjątkowym takim dniu 3 maja, a to jest Dzień Matki Bożej Królowej Polski i 235 rok od Konstytucji 3 maja, która była wydana właśnie 3 maja 1791 roku. I trzeba powiedzieć jedno, to była pierwsza konstytucja w Europie, po Stanach Zjednoczonych.
1: No właśnie. Ja tylko jeszcze dodam, że dzisiejszą audycję dla Państwa przygotowali
0: Krzysztof Sierański
1: i Jacek Portawa. W związku z tym, że właśnie mamy 3 maja, właśnie dzisiaj w niedzielę, to na początek wypada coś takiego właśnie, powiedzmy, o ojczyźnie zaprezentować, jeśli chodzi o muzykę. Także dla Państwa utwór Moja Ojczyzna.

0: wiersz publikowany także w śpiewnikach pod tytułem
1: Co ojczyzna?
0: Z dopiskiem
1: na nutę
0: serce nie słucha.

0: No właśnie, Ojczyzna moja to był wiersz Marii Konopnickiej, także w wersji muzycznej.
1: Tak, proszę Państwa, chciałem teraz przejść do takiej historii na temat Konstytucji 3 maja 1791 roku. Uchwalona przez Sejm Wielki, promulgowana przez w książkach grodzkich z Warszawy 5 maja 1791 roku. No i trzeba powiedzieć, że również do tego doszły wcześniejsze uchwały, na przykład z 18 kwietnia 1791 roku, prawa o miastach. No i tutaj właśnie, tu Polska była jako pierwszym krajem, który zdobył konstytucję, ale nasi wrogowie, to znaczy Rosjanie, Prusi i Austriacy się do tego dołączyli, nie chcieli tego. Nie chcieli, żeby Polska urosła w siłę. No i okazało się, że złączyli się i w niedługim czasie dokonano pierwszego rozbioru. Pierwszy rozbiór już był, ale dokonano drugiego i trzeciego rozbioru Polski. No i w tym czasie właśnie no też się podziały takie różne rzeczy, bo na przykład jej współautor, król Stanisław August Poniatowski, 22 sierpnia 1792 roku przystąpił do Konfederacji Targowickiej. A Konfederacja Targowicka stała się istotnym elementem europejskiej tradycji konstytucyjnej. No, tak to jest, niestety, proszę Państwa, ale możemy być dumni, że Polska przed rozbiorami już uchwaliła swoje prawa. No, natomiast te ludy, które miały swoje, że tak powiem, car, też powiedzmy, cesarz Austrii, król Niemiec, to wszystko było podzielone i w związku z tym oni się bali, że jeżeli Polska wprowadzi taki swój schemat i w tym wypadku miało być zniesione liberum veto, czyli jeżeli podniósł jeden rękę, to nie wolno było tego zagłosować. Także to było coś takiego, że no właśnie, że to nie było coś takiego, że tutaj ludzie przypatrywali się i mówili, no dobrze, to będzie tak i tak, ale te inne grupy, na przykład Niemcy, Prusowie, Rosjanie i Austriacy, oni się bali tego, że Polska będzie miała konstytucję. I w związku z tym chcieli Polski rozbiorów.
0: Dobrze, to jeszcze takie podsumowanie muzyczne, tym mocnym uderzeniem. Polska, Polska, 3 maj. No i właśnie dzisiaj też mamy 3 maj, święto Konstytucji.

A teraz chciałbym przeczytać taki wiersz Jana Lechonia, który zatytułował Matka Boska Częstochowska. Matka Boska Częstochowska, ubrana perłami, cała w złocie i brylantach, modli się za nami. Aniołowie podtrzymują ją ciężką koronę i jej szaty, co jak noc, są gwiazdami znaczone. Ona klęczy i swe lice, gdzie są rany krwawe, obracając, gdzie my wszyscy, patrzy na Warszawę. O ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie, i w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie, w ręce tego, co umiera nad kołyską dzieci i przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci, która perły masz od królów, złoto od rycerzy, w którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy, która widzisz z nas każdego cudnymi oczami. Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się nad nami. Daj żołnierzom, którzy idą śpiewając w szeregu, chłód i deszcz na pustyni, a ogień na śniegu. Niechaj będą niewidzialni płynący w przestworzu i do kraju niech dopłyną, którzy są na morzu. Każdy ranny niechaj znajdzie opatrynek czysty i od wszystkich zagubionych niechaj przyjdą listy. I weź wszystkich, którzy cierpią, patrząc w twoją stronę, Matko Boska Częstochowska, pod twoją obronę. Niechaj druty się rozluźnią, niechaj mury pękną, ponad Polską błogosławiąc podnieś rękę piękną. I od twego łez pełnego królowo spojrzenia niech ostatnia kaść się wstrzyma, otworzą więzienia. Niech się znajdą ci, co z dala rozdzieleni giną, Matko Boska Częstochowska, za twoją przyczyną. Nieraz potop nas zalewał, krew się rzeką lała, a wciąż klasztor w Częstochowie stoi jako skała. I tyś była też mieczami pogańskimi ranną i wciąż świecisz ponad nami, Przenajświętsza Panno. I wstajemy wciąż z popiołów, z pożarów, co płoną, i ty wszystkich nas powrócisz na ojczyzny łono. Jeszcze zagra, zagra hejna na mariackiej wież. Podniesiemy to, co legło w wojennej kurzawie, zbudujemy zamek większy, piękniejszy w Warszawie. Jak w złotych dniach dzieciństwa będziemy słuchali tego dzwonka, sygnaturki, co cię wiecznie chwali.

0: Tak, proszę Państwa, chciałbym Państwa zaprosić na 31 maja, to jest 2026 roku, po mszy świętej, czyli tak mniej więcej o godzinie 12:15-12:30 w Herz Jezu Pfarę, to będzie spotkanie grillowe i zapraszamy wszystkich, którzy przyjdą tutaj właśnie na 31 maja 2026 roku o godzinie 12:15. A 14 czerwca w niedzielę po mszy świętej będziemy wybierać nowy zarząd, też w Herz Jezu Pfarę, i trzeba opłacić składkę, żeby mieć właśnie głos do wyboru nowego zarządu.
1: Wyłączyłem telewizor i powiem szczerze, dobrze mi z tym.

Jakoś spokojniej, tak zwyczajnie sobie chodzę. Patrzę na ludzi, słucham czasami i myślę, gdzie my się tak

słuchania. Każdy coś powie, zaraz się śpieszy, a kiedyś człowiek miał dla drugiego więcej przestrzeni. Kiedyś człowiek spotykał się z drugim człowiekiem, usiadł, pogadał, pośmiał się bez pośpiechu. Wieczór się toczył spokojnie, powoli i nikt nie patrzył, kto ile ma, tylko kto obok stoi. Samochód

Czy kto więcej było po prostu bliżej, spokojniej, cieplej. Wyłączyłem telewizor i dobrze mi z tym.

0: Było, wystarczało, że się było i razem się żyło. Tylko teraz brakuje jej najbardziej. I może dlatego świat jest trochę mniej barwny. Próbuję ten smutek wyśpiewać, wypowiedzieć w moich balladach. Bo wiem jedno, że wy, moi kochani, zawsze mnie tutaj wysłuchacie.
1: Tak, proszę Państwa, nie powiedziałem, że teraz składki na związek wynoszą 50 euro na rok. I chciałbym podziękować za tą uroczystość, którą mieliśmy na 80-lecie otwarcia związku. Ja liczyłem, że przyjdzie 80 osób, a przyszło ponad 120. Także to było coś takiego wyjątkowego, wyjątkowa okazja. I chciałbym podziękować za to, że to było piękne też, powiedzmy, wykonanie przez Julię Nowak i i przez Adama Portałę, który też zagrał dosyć tak pięknie. No i później była taka, no dosyć taka, można powiedzieć, że trwająca ponad 2 godziny impreza jeszcze. Ponad, to znaczy ta impreza, którą mieliśmy, trwała też około 2 godzin, no ale jeszcze była jeszcze taka impreza, która mogła być, powiedzmy, zaczęło się o godzinie 6, a skończyło się po godzinie 10 dopiero. Także to było tak coś takiego wspaniałego.
2: No i wszyscy wytrzymali, co najważniejsze.
1: No wszyscy wytrzymali, tak, tak. No tak to jest. No i chciałbym wszystkim tym, którzy... bo wielu ludzi mi pisało, że bardzo, bardzo cenią taką imprezę, która się odbyła, że to była piękna impreza. No i rzeczywiście to była piękna impreza. No i myślę, że to postawiło trochę związek na nogi, że można coś jeszcze działać.
2: No właśnie, także stanęliśmy, wiesz, na nogi, tak jak mówisz, i to daje nam jakby jeszcze więcej otuchy i nadziei, że w przyszłości coś będzie się naprawdę działo. Tym bardziej, że właśnie planujemy jeszcze przed wyborami tego grilla, 31 maja. No i zobaczymy, zapraszamy również właśnie na wybory i zobaczymy, co będzie w przyszłości się działo w naszym związku.
1: A ja jeszcze podam numer telefonu do naszego studia. 0660 71 72 217. Jeżeli ktoś chce, proszę zadzwonić.
2: Zapraszamy. Będzie nam bardzo miło. No i co, ale jeszcze wypadałoby też tą Julię Nowak nam zaprezentować, czy raczej...
1: Nie, no możesz zaprezentować, tak.
2: Dobrze. Ładniejszy mam taki, akurat wyszukałem szybko i to jest wersja...
1: A mnie się podoba taki utwór jeszcze
2: ten. Który?
1: No tam na tej kasecie jest. Po tych ładniejszych jest taki utwór jeszcze jeden.
2: Może zobacz szybko i mi powiesz, akurat może zdążę go.
1: To jest utwór Brylant.
2: Brylant, no jest tutaj też u mnie w komputerze, także dobrze, proszę bardzo. Krzysiek, na twoje życzenie i dla wszystkich państwa Julia Nowak słowa tej piosenki napisał Staszek Głowacz, tak dla ciekawości. I mamy Julię Nowak u nas w radio z utworem Brylant.

Tak, to była pani Julia Nowak, Brylant. Słowa napisał Staszek Głowacz, muzykę Mietek Jurecki. No i teraz jeszcze chciałbym tak wszystkim tym, którzy byli właśnie na tym przedstawieniu i którzy tworzyli też to przedstawienie i przygotowywali ten bufet, chciałbym wszystkim serdecznie podziękować. I jeszcze jedna taka piosenka, Jeszcze w zielone gramy. To jest Jeszcze w zielone gramy. No i myślę, że to będzie taki utwór, jak gdyby podziękowanie dla wszystkich tych, którzy włożyli swoje siły i włożyli swoje umiejętności, żeby przygotować dobry bufet.

0: Tak, to była właśnie Julia Nowak, Nie zmienisz mnie, taka wyszła płyta. No i to były takie dwa utwory, 11 utwór i 14 utwór, czyli Brylant i jeszcze W zielone gramy. I chciałbym wszystkim jeszcze raz podziękować tym, którzy dołożyli starań, żeby do tego doszło wydarzenia. A ja chciałbym zaprosić Państwa w najbliższą sobotę i w najbliższą niedzielę do Pomników Polskich. O godzinie 17 w Gusen odbędzie się taki apel. No i w tym apelu będzie, powiedzmy, ja chciałbym nie tylko zaprosić do Mauthausen, bo Mauthausen może było obozem, ale największym obozem dla Polaków było Gusen. I Gusen, jeżeli ci, którzy byli w Mauthausen i później w 1945 roku tutaj dojeżdżali, no to mówili, że na kolanach by wrócili do Oświęcimia, bo to był najgorszy obóz, jeżeli chodzi o obozy hitlerowskie. No, ale tutaj też było takie, powiedzmy, wydarzenie, że Niemcy zobaczyli, że jeden z więźniów ma przy sobie różaniec, a to był ksiądz katolicki, którego zmusili do tego, żeby połykał te paciorki różańca i na końcu go odstrzelili. I to był powód, dlaczego w obozie powstały sekcje. No, oni mieli kostki do gry. I to były kostki zrobione z drzewa szubienicy, kostki zrobione z granitu i kostki zrobione z szyby samolotu amerykańskiego. To były trzy różne kostki. I te kostki, i Niemcy nie wiedzieli, co to jest. Jak to? Przecież, a oni, powiedzmy, te kostki zrobili tak, jak kostki do gry i poznakowali punktami. Po 25 latach te kostki do gry zostały przejęte i oni zrobili różaniec z tego. Różaniec zrobili, taki duży różaniec, i przekazali w Częstochowie. Drugi różaniec z kolei znalazł się, ja tam byłem z tym różańcem właśnie, to jest w kościele na krakowskim przedmieściu, to jest kościół studencki. I ja tam, będąc w Warszawie, poszedłem do siostry i mówię: siostro, tu macie różaniec z Gusen. A ona mi otworzyła, powiedzmy, to mówi: zapraszam do zakrystii. Otworzyła mi zakrystię i pokazała mi cały ten różaniec. Cały ten różaniec, który był właśnie z Gusen. Na trzeci różaniec znajduje się we Wrocławiu. Czyli jak gdyby mniej więcej wszystkie te kostki. Bo po 21 latach już nie jeden z tych więźniów zginął. To znaczy już umarł. No ale to było, powiedzmy, takie coś takiego wyjątkowego. Ale Niemcy nie mogli na to w ogóle dojść. Co to jest? Co to są za kostki? Oni myśleli, że to są kostki do gry. A później, jak właśnie dwóch czy trzech zginęło z tego różańca, to Niemcy zrobili tak, że chcieli jakoś to tak zanotować, ale nie wiedzieli, co to jest. No i oni wzięli te kostki do gry, wszystkie te kostki do gry wzięli i zrobili otwory. I te prochy po nich wrzucili do tego i zaklajstrowali. I każda kostka jest kostką właśnie, która ma te prochy.
1: Dobrze, zostało nam jeszcze 19 minut. Proszę Państwa, 0660 71 72 i 217 na koniec. To jest numer telefonu do nas.
0: Tak, a ja jeszcze przypomnę, że w sobotę 17 grudnia jest w Guzen spotkanie, a w niedzielę 10 to jest o godzinie 10.15 msza święta przy Pomniku Polskim.
1: Tak, 10 maja w niedzielę.
0: Tak, i będzie to odprawiał nasz ksiądz Sojka.
1: Lubię wracać tam, gdzie byłem, zaśpiewa Zbigniew Wodecki.

Takie piękne słowa napisał Leopold Staff. Szukałem ciebie w chmurach na niebiosach i na tej niskiej, pełnej grobu w glebie. A dzisiaj widzę w radosnych łez rosach, że Bóg był bliższy mnie niż ja sam siebie. No i jeszcze takie słowa Jana Kasprowicza. Ta jedna licha drzewina, nie trzeba dębów tysięcy, szeptem się ku mnie przegina, jest Bóg i czegoś ci więcej.

0: Tak, to był walc Barbary z filmu Noce i Dnie, a myślę, że to jest najlepszy film chyba, który został wyprodukowany w Polsce.
1: Tak, piękny film, piękna muzyka. Nie chcę tutaj nikogo wprowadzać w błąd, ale właśnie prawdopodobnie będzie wersja w ogóle, taki esej fabularny jest przygotowywany i prawdopodobnie w przyszłym roku lub za 2 lata będzie można obejrzeć to w kinie.
0: No tak, zobaczymy, jak to będzie. No, na pewno to będzie jakaś taka ciekawostka, ciekawa rzecz, która... No, ale ja nie sądzę, żeby to było takie coś, co poruszy, bo tam występowały no, bardzo piękne postacie. No i też to, powiedzmy, było tak coś wyjątkowego. No... No tak to było, ale no trzeba też powiedzieć, że można coś zrobić jeszcze, coś lepszego, ale no to będzie ciężko.
1: Zawsze można.
0: To będzie ciężko, no dlatego, że na przykład był Nikoś, czyli powiedzmy Nikodem Dyzma,
1: tak.
0: A później zrobili nowy odcinek, taki powiedzmy, no to już to nie było to.
1: No czemu? Dla mnie naprawdę film, ten druga wersja była też ciekawa.
0: No ale dla mnie to nie. Dla mnie to nie, bo to już takie było coś takiego już.
1: Roman Wilhelmi, główny odtwórca roli, także no on tam naprawdę postarał się, jeśli chodzi o jego rolę. To było naprawdę coś ciekawego. Dobrze, czyli co? Jeszcze jeden jakiś utwór? Mamy wiosnę, mamy maj. Jest taki utwór Zielona Marka Kościkiewicza. Praktycznie co roku jakoś staram się Państwu prezentować ten utwór właśnie w takim okresie, kiedy wszystko kwitnie, bez na przykład, ale w ogóle jest bardzo zielono. Także posłuchajmy Marka Kościkiewicza Zielona.

0: No właśnie, jutro będzie lepszy świat. To był Marek Kościkiewicz.
1: Tak, proszę Państwa, ja chciałbym jeszcze przypomnieć, że 31 maja 2026 roku po mszy świętej, czyli o godzinie 12:15 będzie grill polonijny, na który zaprasza Związek Polaków w Górnej Austrii, a 14 czerwca w niedzielę po mszy świętej, również w Herzjesu Pfarre, będzie organizowane wybory nowego zarządu.
0: No właśnie, ja tylko dodam, że ten grill to będzie jakby takie podsumowanie i takie zakończenie tych obchodów 80-lecia, ponieważ my żeśmy w ogóle, biorąc pod uwagę całe te obchody, mieliśmy w planie grill już wcześniej, ale oczywiście no, z pewnych powodów on się wcześniej nie odbył, ale mimo wszystko się odbędzie właśnie 31 maja, także naprawdę zapraszamy wszystkich do udziału, do porozmawiania i do skonsumowania kiełbaski czy czegoś innego na gorąco.
1: No tak, zapraszamy wszystkich, no i życzymy, bo już czas dobiega końca. No i myślę, że możemy życzyć Państwu, żeby ten tydzień był bardzo taki nastrojowy i żebyście Państwo mieli dobre samopoczucie.
0: Także dzisiejszą audycję przygotowali dla Państwa
1: Krzysztof Sierański
0: i Jacek Portała.
1: No, życzymy wszystkiego najlepszego w tym nowym tygodniu.
0: Tak, wiemy, że Janusz Rusewicz jest w Polsce i mam nadzieję taką cichą, że on dotrze, żeby tutaj się zjawić w studio za tydzień. Póki co na zakończenie mamy dla Państwa utwór w wykonaniu zespołu Ich Troje. Zacznijmy od nowa.